Warszawa 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mir i szus. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok

0: Ja już pracuję, a gdzie wy jesteście?
1: No hej, nie śpimy, lecimy, ale jaka praca jeszcze nie śpi? Poznajmy się wszyscy na antenie RMF Max.
2: Od 5 na nogach czekamy na kierowców, aż zjeżdżają i zwożą świeże. Także żebyście rano mieli świeże warzywka i owoce i mięsko w marketach.
3: No to jaki zawód jeszcze nie śpi? Nagrywajcie głosówki na Facebooku RMF Max. Poznajmy się wszyscy. Skoro już nie śpimy, skoro jesteśmy w pracy, dajcie znać, która praca, jaki zawód nie śpi.
4: Niech cała Polska się dowie, gdzie pracujesz.
1: Jesteśmy z wami, jesteśmy razem, lecimy rado.

0: ale wjeżdżamy od samego rana. To Armin van Buuren, to Sasza, to kawałek Everlasting do RMF Max wjechało.
1: A my mamy dla was świeżutki newsy od samego rana. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że ktoś okradł strażaków.
0: Ludzie.
1: Bo oni zbierali właśnie puszki i butelki po to, żeby za sprzedaną kaucję kupić nowy wóz strażacki. No ale ktoś się na to połasił. Mieli zebrać 4 miliony puszek i butelek.
0: Wstyd, srogo.
2: No to wstyd to jest mało. Okraść strażaków to naprawdę człowiek się powinien po prostu spalić ze wstydu, naprawdę.
1: To za czasy się dosłownie można dorobić na cudzych śmieciach.

0: upałów został nam gorący Sean Paul, Give It Up To Me w RMF Max jeszcze przed godziną 6.
1: Sztuczna inteligencja wjeżdża w medycynę. I co wcale nie chodzi o to, że ona potrafi nam super teraz odpowiedzieć na to: ojejku, mam kaszelę, gąkatarek, nie? Co mi jest?
0: Tylko
1: wymyśliła lek, który ma przy okazji obniżyć wiek biologiczny, nie?
0: Naprawdę?
1: To są jajca jakieś.
2: No jak taka jest mądra, to niech wymyśli, jak przyspieszyć terminy wizyty w NFZ-cie.
1: Ale my przyspieszamy, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje. Godzina 6 już teraz, to oznacza flash w RMF Max. Max.
3: To jest RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego o krok bliżej. Grunt przy ulicy Pileckiego trafi w ręce tej placówki i to kolejna z wielu formalności. A więcej na ten temat powie nasza reporterka Ewelina Machacka.
4: Po zmianie planu zagospodarowania terenu przez miasto, teraz działka przy Pileckiego, gdzie wcześniej planowano budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego, zostaje przekazana Opolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego, wyjaśnia wicemarszałkini Zuzanna Donat-Kasiura.
5: Po to, aby móc pozyskać środki europejskie na budowę, to nie tylko siedziba, to również centrum szkoleniowe.
4: Najpóźniej do 2031 roku ratownicy medyczni przeniosą się więc z Mickiewicza w okolice CUP-u, choć optymistyczny scenariusz mówi o 2029 roku.
3: Tyle od naszej reporterki. Wybrano wykonawcę realizacji płatnego parkingu przy szpitalu w Słupsku. A więcej o tym powiedział nam Marcin Prusak, rzecznik prasowy słupskiej lecznicy.
6: Przetarg wygrała firma ze Słupska, która wybuduje system parkingowy za najniższą z oferowanych cen. Będzie to kwota 2 275 500 zł. No, na obecnym etapie nie jesteśmy na razie w stanie wskazać dokładnej daty uruchomienia systemu. Zgodnie z dokumentacją przetargową wykonawca będzie miał na to 4 miesiące od przekazania terenu robót na realizację inwestycji, w tym uruchomienie i przeprowadzenie testów systemu.
3: Prawdopodobnie za miejsce postojowe przy słupskim szpitalu zapłacimy jeszcze pod koniec tego roku. Już od poniedziałku będzie można głosować na projekty w ramach 12. edycji budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza. W tym roku mamy do wydania rekordową pulę środków, bo ponad 5 milionów złotych.
7: Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko jeden raz. W ramach jednego głosu można wybrać z listy projektów dopuszczonych do głosowania maksymalnie 2 projekty. Jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt osiedlowy. Większość zadań dotyczy kwestii modernizacji infrastruktury drogowej. Jak co roku nie zabrakło również pomysłów na działania integracyjne oraz zajęcia sportowe. W tegorocznej edycji pod głosowanie trafi również kilka mniej typowych pomysłów, jak na przykład projekt zakładający badanie poziomu witaminy D3 wśród mieszkańców.
3: Mówiła Wiesława Jasińska, pełniąca obowiązki kierownika Biura Aktywności Obywatelskiej w Nowym Sączu. W lubuskich lasach trwa już sezon na zbiory grzybów. Pogoda sprzyja, dlatego pojawiły się kurki, podgrzybki i prawdziwki. Dla wielu osób wyprawa do lasu to relaks i przyjemność, jednak policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa.
8: Starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się nam, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się dokładnie znajdujemy. Podajmy im przybliżony czas powrotu do domu. Jeżeli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostajmy z nimi w stałym kontakcie wzrokowym.
3: Mówił nadkomisarz Maciej Kimet z gorzowskiej policji.
1: 6:03, my już mamy Krzycha na nogach.
9: Dzień dobry. Nie śpi kierowca autokaru. Przede mną 2 przewozy pracownicze i około 11:00 fajrant.
1: No i to jest właśnie twój moment. Weź telefon do ręki, wejdź na Facebooka RMF Max, wejdź na Instagrama RMF Max, nagraj nam głosówkę, jaka praca nie śpi, gdzie pracujesz i to wysyłasz nam, a my potem wypuszczamy to na antenę. Swedish House Mafia na pobudzenie.

0: jest RMF Max i 9 minut po godzinie 6. Wstawaj, nie udawaj, jesteśmy z wami z najlepszymi hitami od samego rana.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i my pytaliśmy, jaka praca nie śpi, a po co? A po to, żebyście się wszyscy mogli poznać, kto już jest na nogach i jest pięknie.
4: Dzień dobry, nie śpi położna. Ile to dzisiaj nowych żyć powitamy na świecie?
3: Ja się czuję jak nowonarodzony.
5: Od razu mnie postawiła na nogi.
6: Witam, witam, monter drzwi nie śpi. Nowi klienci czekają na dostawę nowych drzwi. Pozdrawiam.
5: Ciekawe tylko, czy lewych, czy prawych. Ale tego chyba już nie rozstrzygniemy.
0: Z podcięciem?
5: Albo z podcięciem, albo obrotowych.
7: Kierowca dystrybucji nie śpi. Czyli dostawca artykułów spożywczych do sklepu.
0: Jedzie śniadanie.
7: 3 godzinki i wajranci.
3: Tak jest, 3 godzinki jeszcze plus 3 godzinki u niektórych i...
0: Ale... Plus 3 w sumie, albo super. 2.
3: Ech, taki to nie ponieśpi.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No ściskamy was na maksa mocno, jesteście super dzielni i najlepiej, że słuchacie RMF Max. Gramy dla was hity na maksa, 10 po 6, Topic i Becky G.

0: To jest najlepsze tempo na poniedziałek. Czwartek dzisiaj jest.
1: Przepraszam
0: Państwa. 19 minut po godzinie 6. Już poprawiam się, jest czwartek. Proszę się nie stresować. Tylko jeden dzionek do weekendu.
2: Ale czujemy się, jakby był dopiero początek tygodnia, bo jest pierwsze posiedzenie RPP po wakacjach. Oni dopiero wrócili do pracy. No i od razu postanowili w sprawie 100% i postanowili, że co? Że nico. I że nie będzie absolutnie żadnych obniżek 100% przez najbliższy miesiąc.
1: To świetnie, świetnie. Ja liczyłem na obniżkę, a tutaj glapa. Mogło się na gorsze też zmienić w sumie.
2: No tak.
0: To była jeszcze większa glapa. Welcome to Central Bay.

0: koncert.
1: Na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.

0: Nam też jest lżej, dlatego że tu jesteście. To był Oskar Cyms, Niech mówią, a słuchacie RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wakacje, wakacje i po wakacjach zostały nam co? Magnesy na lodówce. No a i słuchajcie, jak? Psychologowie zajęli się tematem magnesów z wakacji na naszych drzwiach na lodówce, przebadali grupę osób po to, żeby na podstawie tych zbiorów lodówkowych stworzyć listę takich charakterystycznych cech tych osób, które są fanami przewożenia magnesów wszędzie tam, gdzie są i proszenia nawet, ej, to jak jedziesz, to przywieź mi magnes.
4: No i co?
3: No w sumie to nieważne, w sumie mało istotne, co tam mówią psychologowie. Ważne, że te badania mówią to, czego nie powinny, czyli jak już masz całą lodówkę magnesów, to naprawdę możesz już ich więcej nie kupować.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się nie mieszczą magnesy, zmień lodówkę.
4: Na większą, taką dwudrzwiową najlepiej.
0: I dalej zbieraj.
4: No i nie ma też znaczenia, czy przywiązać magnes z napisem Zakopane. Może być z Kołobrzegu przecież.

0: Ulubione wszystkich poranne David Guetta. Jest 20 minut do godziny 7 w RMF Max, a my się bawimy w zabawę Gdzie są moje klucze?
1: To jest najlepsza zabawa na tą porę dnia. Szukamy razem z wami, jakby ktoś pytał.
2: Jeśli ktoś wychodzi z domu, się zastanawia, gdzie są klucze, niech tam podpowie.
0: Słuchajcie, klucze ukryliśmy dzisiaj w pewnym pojemniku. Już w sumie zdradziłem trochę.
2: No właśnie, ty... Słuchajcie, nagrywajcie nam głosówki na Messengera RMF Max i na Instagrama, gdzie są klucze, gdzie się schowały. No, jesteśmy ciekawi waszych pomysłów, a może ktoś w ogóle zgadnie?
0: I przy okazji, by usłyszeć się na antenie, bo to jest też bardzo istotne. Gdzie są moje klucze? Nagrywaj głosówkę. Jak ci to brzmi w ogóle?
1: Ja myślę, że najlepszą nagrodą w tej zabawie byłoby znalezienie kluczy, i to nawet niekoniecznie tych radiowych, tylko po prostu własnych.
2: Do serc.
3: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: I po reklamie.

0: Billy, ale dla wszystkich ten numer. Rihanna, Umbrella, 9 do 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora jest taka, że szukamy razem z wami kluczy.
4: Ej, gdzie są moje klucze?
3: Gdzie one są? Pytanie, gdzie są moje klucze, tak się nazywa ta zabawa przed godziną 7 w RMF Max. Gdzie je dzisiaj schowaliśmy? To są propozycje, jakie już nam przysłaliście.
0: Posłuchajcie.
5: Klucze znajdują się w wazonie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Czy to jest wazon?
4: To nie jest wazon.
3: To
4: absolutnie.
3: Nie jest też dzban.
6: Klucze są w umytym kubku na kawę. Pozdrawiam.
0: Ale blisko, ale niestety nie.
7: Klucze zostawiliście, znaczy schowaliście w słoiku po gulaszu od mamy.
4: Tak, no za koperkiem, za blaszarce, w pudełku po lodach.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF.
3: Można szukać dalej, słuchajcie, nie znaleźliśmy tych kluczy, więc liczymy na was.
4: Tak, to co mamy dalej, czy zdradzamy? Dobra, zdradzamy, słuchajcie. Są klucze w misce na płatki takiej.
0: Dokładnie.
4: I przemieszam je łyżką. Przemieszuję. Yeah. Ale fajna zabawa, super wymyśliliście propozycję. O to właśnie tam chodziło.
0: Zupa kluczowa.

0: Z dobrych rzeczy o poranku nie tylko świeże bułeczki, ale też nowa Zalia Tylko Kochaj Mnie, 6 minut przed godziną 7.
1: A ja patrzę, nie dowierzam, ktoś jechał połączeniem hulajnogi i wanny, wyobraźcie to sobie. Ktoś zrobił taki niesamowity pojazd i przemierzał nim ulicę Ino Wrocławia.
2: A przepraszam, czy manetka od gazu, żeby jechać szybciej, to jest jako ciepła, czy jako zimna woda?
1: Nie, no ktoś naprawdę położył wannę na hulajnodze, ale okazało się, że to dlatego, że po prostu, no, wynieśli i chcieli wywieźć na złom, no i tak to wyglądało, jak taki dziwna
0: amfibia. Ciekawe, że się mieści na przykład. Ja jestem bardzo zaskoczona. Czyli co, to są złomiarze, którzy po prostu przeszli cyfryzację.
2: Ale spokojnie, za chwilę też ważne informacje, nie tylko te o hulajnogach. Będzie sport, flash i pogoda w RMF Max punktualnie o 7.
0: Można słuchać w wannie i pod prysznicem.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
9: Przecież to pasuje do siebie, świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
11: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
5: Niechybnie siódma, czyli czas na fleszy z nami Anią Łopuszańska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Mam dla was garść świeżych informacji. Raport z dróg otwiera to poranne wydanie Flesza. Jest gigantyczny korek, bo mamy karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. Między węzłami Skawina i Tyniec wjechało w siebie 5 osobówek. Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Zator ma kilka kilometrów. Są problemy także na S8 w Warszawie. To jest odcinek Lazurowa Prymasa Tysiąclecia. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowane zostały dwa pasy ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i dziś warto brać pod uwagę kiepskie warunki do jazdy, szczególnie teraz jest szaro i mokro. Zatem trzeba się będzie skupić, zwolnić i spokojnie do celu. Tymczasem IMGW wydało ostrzeżenie właśnie przed solidnymi opadami. Intensywnie popada na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Miejscami spadnie od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy. O 15:00 fani siatki będą mocno zajęci. Ruszają Mistrzostwa Europy. Turniej odbywa się w 4 krajach. Nasi powalczą w stolicy Bułgarii, Sofii. Dziś starcie z Portugalią.
5: A sami zawodnicy już nie mogą doczekać się turnieju, podkreśla Aleksander Śliwka, kapitan naszej siatkarskiej kadry.
7: Czujemy się głodni zwycięstwa, absolutnie jako drużyna nie chcemy osiąść na laurach mimo zwycięstwa w tym roku Lidze Narodów. Pragniemy również złota Mistrzostw Europy.
5: A złoto Mistrzostw Europy ma tym razem dodatkową wartość, bo zapewnia także kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
6: A tyle Wojtek Marczyk. Początek meczu Polska-Portugalia o 15:00. Więcej sportu tuż po fleszu. Tymczasem Apple pokazało wieczorem swoje nowości. Wśród nich składany smartfon iPhone Duo. Ponoć konferencje Apple nie robią już takiego wrażenia jak dawniej. Obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są specjalnie przełomowe.
8: Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
6: Mówił dr Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
9: No, składany, bo teraz się będą całe rodziny na niego składać.
6: To prawda.
4: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
6: Grad goli w Lidze Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej Barcelona pokonała Feyenoord aż 5-1. Broniące tytułu Paris Saint-Germain wygrało ze Slovanem Bratysława 6-1. A w innym spotkaniu emocji dostarczył napastnik VfB Stuttgart Ermedine Demirović. W starciu z Wikingiem strzelił 3 gole w 12 minut. No i świetnie zaprezentowali się wczoraj także piłkarze Liverpoolu, którzy ograli Atletico Madryt 2-1. A za oceanem Chicago Fire zremisowali 1-1 z Interem Bayern. Klasę pokazał Robert Lewandowski, który jest autorem jednego gola dla strażaków.
3: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: No niestety, dziś będzie ponuro, będzie też deszczowo. Miejscami pokaże się trochę słońca i no, szczęśliwi są mieszkańcy na pewno z zachodu. 18 stopni dziś w Gdańsku, 19 zobaczymy w Warszawie, podobnie będzie w Katowicach, najwięcej 20 kresek w Krakowie i w Rzeszowie.
10: No i super, i będzie o czym rozmawiać w windzie od rana, prawda? Ale ta pogoda, no jesień przyszła, no.
11: O Jezus!
6: Ale smoltok.
4: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: No bo ile tego słońca można było? Wszystko jest okej, ludzie. Uśmiechy i lecimy do przodu. Karolina Kowalska jest z nami, Filip Kliber, Ania Łopuszańska.
10: I Mateusz Marek. No,
5: dziękuję.
10: I jest też 3 minuty po godzinie 7:00. Jest też Temper City Self-Aware. Zostańcie z nami, gramy hity na maksa od samego rana. Fajne muza.

0: samego rana w RMF Max. Hity na Maxa i Maroon 5 pomagają się rozruszać.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Słuchajcie, kochani, w Norwegii sprzedało się o 100 ton marchewki więcej w tym roku niż w poprzednim,
3: bo
2: ludzie jedzą chętnie marchewkę, a zwłaszcza dzieci. Aj, co, bo Haaland jadł marchewkę i wystąpił w reklamie tej marchewki. I w kampanii reklamowej w ogóle takiego giganta owocowo-warzywnego. No i teraz wszyscy zwariowali na punkcie jedzenia marchewki.
4: Dobra, czyli w Norwegii jest Haalandomania, ale my to też w Polsce mieliśmy. Nazywało się to Bałyszomania i zamiast marchewki jadło się bułkę z bananem.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Najważniejsze, że zdrowo, no.
4: Leć, Erwin, leć!
2: Chrup, chrup, chrup.

0: najlepiej gramy i przy okazji wam opowiadamy wiadomości. Axwell i Bon na 18 minut po godzinie 7. Dobrze, że jesteście i dobrze, że ten dzień zaczynacie z RMF Max.
1: Wiecie, że można sprzedać w skupie kasztany? Istnieje coś takiego. zaraz będzie sezon, będzie można je zbierać i faktycznie trzeba tam wcześniej zadzwonić, tam się może umówić, zorientować się ogólnie w temacie.
2: Ile można dostać za to pieniędzy?
1: Już mówię, za kilo kasztanów od kilkudziesięciu groszy do nawet 2 zł.
0: Czekaj. Jak to ile można dostać za kasztany w skupie? No ile? No tyle, ile akurat przedszkolaki zebrały do skarbonki.
2: Jakbyśmy mogli tylko... Jakbyśmy mogli podać adres takiego skupu lokalnego i sprawdzić, czy jest otwarty do 22, wtedy, kiedy okazuje się, że kasztany na jutro są potrzebne, a jest 22.

0: to on, Slim Shady, Eminem, a to RMF Max i by.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: No, no. Możesz tego powiedzieć jeszcze o naszej zabawie?
0: Aha, a teraz będziemy mieć zabawę. Słuchajcie, słuchaj wariacie, co tam na czacie? Elo!
3: To jest nasza zabawa, w której wy nam wysyłacie głosówki, w których nagrywacie, jaka drama jest u was na czacie, ale tym razem jest to czat osiedlowy.
2: O, uwielbiam. Moja historia, słuchajcie, jest taka, sprzed wczoraj. Pani powiedziała, że zostawia buty w altanie śmietnikowej i że może sobie ktoś wziąć, że one są nadal... Aha. Można ich używać.
3: I same poszły?
2: Nie, i wszystkie panie się zaczęły kłócić i był wyścig do altany śmietnikowej o to, kto zgarnie te buty.
0: Doskonałe. Takie rzeczy się dzieją u was na osiedlach, w naszych takich grupkach, podgrupkach. Czasem macie czat, czasem macie messengera wspólnego, ale najważniejsze jest to, jaka drama się dzieje w wariacie na czacie. Daj nam znać, no, na Instagramie albo na Facebooku RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosówką, nagraj koniecznie głosówkę.
2: Ale spokojnie, jak się boisz, że cię ktoś rozpozna, my mamy tutaj takie narzędzia, że zmienimy twój głos i będziesz absolutnie anonimowa.
3: Nie wyjdzie to na całe osiedle. Cały blok nie będzie mówił o tobie na pewno, że wynosisz content, nie?
2: Messenger RMF Max albo Instagram, daj znać, co słychać na osiedlowym czacie.

0: To jest poranek z RMF Max. Gramy hity na Maxa, Fly High i Tobi Romeo i pytamy was też o to, jaka drama na waszym osiedlowym czacie dzieje się tu i teraz, o czym czytacie od samego rana. Można wysyłać głosówki.
1: Ekipa, ale wy macie dramy, ale posłuchajcie dramy u Oli.
2: Od jakiegoś czasu nie pracuję i moi sąsiedzi gwarnie w altance osiedlowej zastanawiają się, skąd miałam pieniądze na ostatni remont w domu.
3: Ja, ludzie są naprawdę bezczelni. A przecież jakbyś kradła, to byś powiedziała pierwsza. To
4: powiedziałaby nam, nie? RMF Max.
3: RMF Max. Dajcie spokój, naprawdę.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: Fast Boy, żeby dobrze wchodziło śniadanie. Music Sounds na 11 minut przed 8.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No i mamy dla Was w RMF Max najnowsze informacje, tym razem z Watykanu, słuchajcie. Watykan uważa i ogłosił, że niszczenie środowiska to jest grzech śmiertelny i uważa się w ogóle, że to jest nowy gatunek grzechu, czyli grzech ekologiczny. Do wszystkich grzechów dochodzi nowy grzech, grzech ekologiczny.
3: Swoją drogą słusznie, rozumiem, natomiast w takim wypadku wrzucenie butelek do kaucjomatu to jest takie odkupienie winy.
0: Ja to bym się w ogóle najpierw przyjrzał, czym tam jest palone w piecu przy wyborze papieża, nie? Bo ten dym to tak mi podejrzanie wygląda.

0: is the answer.
1: 5 minut pozostało do godziny 8. Czas, żeby wszyscy zamienili się w słuch.
2: No to zamieniamy się w słuch. Za chwilę flash, prognoza pogody i będzie sport, więc wszystko. Czego potrzebujecie o poranku, zostańcie koniecznie z RMF Max.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
3: AI,
6: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: O 8 w RMF Max w waszych głośnikach najważniejsze informacje. I Ania Łopuszańska, dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry. A4 w Małopolsce wciąż stoi na obwodnicy Krakowa między węzłami Tyniec i Skawina. Zderzyło się 5 pojazdów. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i pas w stronę Rzeszowa.
2: Do tej kolizji doszło tuż po 5:00 na trasie w kierunku Śląska. Zderzyło się 5 samochodów osobowych. Uszkodzony został również pojazd ciężarowy jadący sąsiednią jezdnią w kierunku Rzeszowa. W tej chwili nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Kierowcy jadący autostradą mogą korzystać z pozostałych pasów, ale z obu stron na A4 tworzą się potężne korki.
1: Tyle Paweł Konieczny, a problemy z płynną jazdą występują także na Krajowej 7 między Chyżnem a granicą państwa. W obu kierunkach trasa jest zablokowana, ciężarówka przewróciła się na bok. Dla samochodów osobowych wytyczono objazd drogą wojewódzką 962. Europejska branża motoryzacyjna jest na krawędzi, część firm tnie etaty. Niemiecki Volkswagen zapowiedział spore zwolnienia, z pracą może się pożegnać 100 tysięcy osób. Problemy ma też brytyjski Jaguar Land Rover, tam zlikwidowanych zostanie 4 tysiące miejsc pracy.
3: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiały na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
1: Mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, i w dodatku mamy coraz wyższe ceny paliw, a to hamuje popyt na nowe samochody. No a teraz, gdyby komuś z was na przykład zamarzyła się przeprowadzka do Włoch, to odradza Zamy Mediolan. To jest najdroższe włoskie miasto do życia. Według najnowszego raportu Organizacji Obrony Praw Konsumentów zestaw 33 podstawowych produktów, 20 spożywczych i 13 usług, między innymi w barach, u fryzjerów czy w kinach, kosztuje w Mediolanie 693 euro. Wydatki na podstawowe artykuły spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso czy ryby, sięgają w stolicy Lombardii średnio 200 euro. Sporo trzeba dać także za lokum, na przykład taki wynajem pojedynczego pokoju we wspólnym mieszkaniu kosztuje od 700 do 850 euro miesięcznie.
4: Mamma mia! To pewnie dlatego najlepiej zmieszkać z mammą.
5: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: Piłkarze ręczni Industrii Kielce otworzyli sezon w meczu z HC Krins Lucerna. Zwyciężyli 30-29.
6: Myśleliśmy, że już mecz się dogra sam do końca, natomiast nasi przeciwnicy nie odpuszczali. Zgubiliśmy gdzieś rytm w ataku, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, bo tych sytuacji sam na sam z bramkarzem było dużo. Szwankowała skuteczność.
1: Tyle trener Krzysztof Lijewski, a my czekamy na starcie biało-czerwonych siatkarzy. Ruszyły Mistrzostwa Europy. Dziś podopieczni Nikoli Grwicia powalczą z Portugalią. Start spotkania o 15:00. Wczoraj Bułgaria pokonała Macedonię 3-0, a Łotwa Rumunię 3-1. I zanim o pogodzie, jeszcze doniesienia z kortów, bo Jelena Rybakina wywalczyła awans do półfinału US Open, zapewniła sobie też pozycję liderki rankingu WTA. Wczoraj tenisistka pokonała Qin Wenzhen 3-6, 6-1, 6-4. Jutro zmierzy się z Coco Gauff.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: No i co? No i lato zrobiło sobie przerwę, bo dziś przydadzą się wszystkim parasole i ma być też znacznie chłodniej niż wczoraj. Wczoraj jeszcze 30 na termometrach, a dziś na przykład 17 w Suwałkach, 18 nad morzem, podobnie będzie w Bydgoszczy. 19 to Warszawa, Katowice, Kraków 20 i Rzeszów bardzo podobnie.
0: Przepraszam, możemy zrobić taką uśmiechniętą prognozę pogody dla wszystkich jesienia?
4: Oczywiście. Wielkie otwarcie parasola w tym sezonie.
0: Zimno, deszcz,
4: nie, jest fajnie, wszyscy się uśmiechamy z wesolutku, naprawdę.
1: Ale kalusze też mogą być ładne.
0: Pewnie. Oczywiście, że tak. Dzień dobry, mówimy wam razem z numerem Michiko, 5 minut prawie po godzinie 8:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: 8 minut po godzinie 8. Najlepsze hity to właśnie u nas, właśnie w RMF Max, Wise i Stars, specjalnie dla całej ekipy.
1: Ale co to dzisiaj jest za dzień? Słuchajcie, bo nieważne jak się zaczyna, chociaż mamy nadzieję, że zaczyna się dobrze. Ważne, że po południu możecie mieć na koncie, uwaga, aż o 4000 zł więcej niż macie teraz, bo aż tyle damy komuś z was dzisiaj za samo odebranie telefonu od RMF Max.
2: No i to wszystko w naszej urodzinowej zabawie, urodzinowy deszcz na gród. Co możemy powiedzieć? Niech leci, niech nas zleje, lej w
0: co deszczu. Więcej, nie tylko 4000 dzisiaj. Każde twoje zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym i jutrzejszym piątkowym. To podwójna okazja na 10000 zł. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane, ludzie.
1: No to uwaga, gdzie wysyłamy? 7327, pod ten numer wysyłasz hasło Max SMS-em za 369 zł. Możesz się też zgłosić przez rmfmax.pl.
2: Cztery koła na starta, jak chcesz, to możesz mieć jeszcze więcej, nawet dychę. Dużo czy więcej?
1: Mega.
0: Oto jest pytanie.

0: Tylko pozytywni ludzie w RMF Max. Alex Warren i jego Passenger. 18 minut po godzinie 8 gra w waszych głośnikach. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Dzięki nam macie też informacje, które potem możecie podawać sobie w pracy. I taką informacją na pewno jest to, że Janusz Piechociński na portalu X dał tweeta. Kebab odpowiada za ponad 40% wszystkich posiłków kupowanych poza domem.
2: No wiadomo, no przecież tak również odpowiada za 40% wszystkich witamin i minerałów w diecie.
1: Kebab to jeszcze chwila, a będzie 13 daniem w Wigilię w ogóle.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
16: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupie.

0: który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: I po reklamie.

0: Włączacie sobie RMF Max 8.29, śpiewa wam Rihanna Only Girl in the World i od razu humor jest gituwa, prawda? Tak działamy właśnie.
1: I słuchajcie, wczoraj stworzyliśmy z wami gang benzyniaków, wysłaliście propozycje Lejek, Lucek, Felek, Dizelek.
0: Ludzie.
1: Było przesympatycznie i prześmiesznie i nie zostawiliśmy tego tak po prostu. Zrobiliśmy dla was coś specjalnego, bo ten program powstaje dzięki wam.
0: Nie ma wstawaj, nie udawaj bez najlepszej porannej ekipy, czyli bez was. Posłuchajcie.
2: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
3: Ropa Renata,
4: Taro Dystrybutor
5: i Lisek Gazusek.
3: Słuchajcie, ekipa, tak nie może być. Z tymi cenami paliwa coś trzeba zrobić, bo nam cyferek zabraknie na pylonach.
4: Może tak, dawajmy cenę za pół litra, nie?
3: Za pół litra? Patrycja Pelonik chyba ze śmiechu ściśnie w ormuzie.
5: W imieniu społeczności LPG chciałbym poprosić o osobne pylony. No co, elektryki jakoś mają i żyją.
3: No to pytanie, jacy bohaterowie powinni się pojawić w naszej bajce, naszej waszej bajce jutro o poranku. Dajcie znać na Messengerze RMF Max, jaki skład gangu benzyniaków przewidujecie na jutro.

0: Właśnie w takim rytmie się kołyszemy przez ten poranek. 20 minut pozostało do godziny 9, a u nas od razu wstajecie, dostajecie info na start dnia i opowiadacie w pracy.
1: Były rozmowy na szczycie, ale wprowadzenie. Andrzej Duda przez 10 lat przecież nie prowadził samochodu za bardzo.
0: No tak, bo wszędzie go wozili, nie?
1: Tak, no jest. No i teraz ma Porsche, no i ostatnio właśnie sobie rozmawiali z panem Stanowskim. No i on się go Stano zapytał: no Andrzeju, jak tam się jeździ?
0: No wiadomo. Nie, to są właśnie te rozmowy na szczycie. Wy tam myślicie, że pieniądze, biznesmeni i tak dalej.
1: Jak tam się jeździ? No. Tak, tak.
2: Ja jestem bardzo ciekawa, czy przy okazji Stanowski polecił prezydentowi byłemu jakiś, nie wiem, fajny rower na przykład?
1: No tak, bo teraz tak z rowerami to chyba bardziej Stanowskiemu po drodze.
0: Jak tam się przerzutki zmienia?
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: I po reklamie.

0: W drodze do pracy gramy wam takie numery, że aż no, chce się bardziej jechać. Sylwia Bampa w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Matko, ile my pieniędzy w to władowaliśmy? Okazuje się, że Ministerstwo Finansów opublikowało najnowszy raport. Sierpień był rekordowym miesiącem, jeżeli chodzi o włożenie pieniędzy na obligacje, ponieważ Polacy włożyli 8 miliardów polskich złotych. 8 miliardów.
4: Nie tylko ja na to wpadłem, rozumiem.
3: Dokładnie, no.
4: Nie, no wiecie, najwięcej pieniędzy w sierpniu to włożyliśmy w takie obligacje, ale wiecie, obligacje plecakowe, piórnikowe, no i wiadomo, buty z białą podeszwą.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: W buty wkładać pieniądze, ludzie.

0: Kołyszemy się razem z wami rano, to Sobel i Dimsy z numerem Kochasz. 4 minuty pozostały do 9:00, za chwilę flash i prognoza pogody w RMF Max. Zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Я теж долучам. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
3: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Minęła 9:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Prokuratorzy z przysłuchy przed północą zakończyli pracę w miejscu katastrofy z udziałem pociągu i samochodu ciężarowego, do której doszło wczoraj przed południem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką wjechał na tory, mimo że paliły się światła zakazujące wjazdu. W wyniku zderzenia z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, a trzy są ciężko ranne.
3: To jest RMF Max.
6: Teren jest ogrodzony, trwa demontaż wyposażenia i ruszyły prace ziemne. Tak wygląda pierwszy miesiąc prac przy rozbudowie Filharmonii Pomorskiej. Plac budowy z mikrofonem RMF Max odwiedziła nasza reporterka Monika Jędrzejewska.
7: Od czego w pierwszej kolejności wykonawca rozpocznie? Czy budowę nowego gmachu, czy pracę w obecnym?
8: Równolegle prowadzone są prace zabezpieczeniowe w starym gmachu i przygotowuje się wykonawca generalny do wykopu szczelin pod ściany szczelinowe. Stoi już mur, ale prowadzone są również prace ziemne. One polegają na przełożeniu mediów, które są tutaj w centrum miasta, czyli nitki centralnego ogrzewania, wysokich napięć kabli, kabli teletechnicznych i gazociągu.
6: Mówił Maciej Puto, dyrektor Filharmonii. Modernizacja potrwa 3 lata i pochłonie 380 milionów złotych. Co prawda wakacje już za nami, ale kiedy pogoda dopisuje, wiele osób porusza się po mieście rowerem. Policjanci z Ciechanowa jak zawsze przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
9: Rowerzysta powinien korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli oczywiście one są wyznaczone. Natomiast w przypadku braku takich miejsc powinien poruszać się po jezdni. Oczywiście obowiązuje ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Natomiast chodnikiem możemy poruszać się wtedy, gdy opiekujemy się osobą w wieku do lat 10, kierującą rowerem.
6: Mówiła Magda Sakowska z ciechanowskiej policji. To były wyjątkowe wakacje dla portu lotniczego w Pyrzowicach. Lotnisko pobiło kolejne rekordy pod względem przewozów pasażerskich, a w RMF Max sprawdzamy, jak to wyglądało w liczbach.
10: W sierpniu w Katowice airport odprawiono rekordową liczbę pasażerów. Po raz drugi w historii portu przekroczono granicę 1 miliona osób w jednym miesiącu kalendarzowym. Wynik za miniony miesiąc to ponad 1 060 000 podróżnych, czyli o 88 tysięcy więcej niż w sierpniu ubiegłego roku.
6: A które kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem podróżnych?
10: Największą popularnością w tym czasie cieszyły się loty do Turcji, na których obsłużono ponad 340 tysięcy pasażerów. Kierunki greckie wybrało ponad 250 tysięcy osób, z kolei do Egiptu poleciało 220 tysięcy podróżnych.
6: Mówił rzecznik lotniska w Pyrzowicach Piotr Adamczyk.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Ten czwartkowy poranek humory mogą być kiepskie. Biometr ma niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie, a ciśnienie jest niskie. Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się słońcem, no i co prawda gdzieniegdzie na południu i wschodzie krążą też chmury i może jeszcze popadać, ale wkrótce i tam się rozpogodzi. Najcieplej dziś w Krakowie i Rzeszowie, w maksie słupki rtęci dobiją do 20 kreski, w centrum spodziewamy się 17-18 stopni Celsjusza, a najchłodniej będzie na północy. Tam termometry pokażą 16 na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max. Od świtu do świtu.
3: No to co, to zaczynamy tak na dobre ten czwartek, raz, dwa, trzy, hop, hop, hop, hop i zaraz będzie piątek. Hop,
4: no to hop. Jak trzeba, to dobra, zacznijmy już to. No,
3: zacznijmy, żeby skończyć.
4: Wy zacznijcie, a my kończymy akurat, słuchajcie.
5: Dziękujemy za dziś, wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuję.
3: Do jutra.

0: Face z nami od Alana Walkera i Ewy Max. My witamy się w czwartek. Czwartek, czyli mały piątek, czyli jak dzisiaj ogarniemy, to piątek nam już zleci o tak. A damy radę, ogarniemy na pewno, bo to jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, w drodze do weekendu jesteśmy, a może po prostu w drodze, część z was na pewno za kółkiem. No to szerokości i na trasie, i w pracy, i gdziekolwiek nas słuchacie. Dawid Miązek, dzień dobry, zapraszam do 12 za chwilkę. Karol G. Sian te ubiera conocido.
1: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: mama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowie. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły

0: Margaret, ta najnowsza w RMF Max. A teraz bardzo ważna wiadomość dla wszystkich, którzy będą jechać w najbliższym czasie pociągiem.
1: Dzisiaj od północy przez całą dobę, czyli przez cały piątek, będą protestować maszyniści.
0: A protest będzie wyglądał tak, że na przejazdach kolejowych pociąg zwolni do 20 km na godzinę.
1: No i już wiecie, że na pewno będą duże opóźnienia, ale chodzi o bezpieczeństwo maszynistów i pasażerów.
0: Także wszystkim życzymy wagonu restauracyjnego w składzie, żeby było gdzieś.

0: Sombr powoduje, że popołudniowa, chyba już druga kawka u was w pracy, druga, nie? Druga kawka jest.
1: Trzecia.
0: Przepraszam, trzecia kawka wchodzi normalnie. Także wiadomo, kawa wjechała, tętna jest w normie, trochę gorzej z pogodą i w tej sprawie prognozy w RMF Max już za parę chwil. Zostańcie koniecznie, bo idzie poważne ochłodzenie.

0: Kupne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko 1,24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Przez cały dzień nad Polską chmury będą mieszać się ze słońcem i gdzieniegdzie na Pomorzu Zachodnim oraz na Kujawach może pokropić. Przynajmniej takie są prognozy, a jak będzie, czas pokaże. 20 stopni Celsjusza to wartość, jaką w maksie pokażą termometry w Krakowie i Rzeszowie. Tam najcieplej. W Warszawie 18 stopni, a najchłodniej w Koszalinie i w Suwałkach 16 na plusie. Ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny, co może dawać nam się we znaki.

0: minut i godzina 13. O 13 we Fleszu Informacyjnym wszystko, co ważne, co koniecznie powinniście wiedzieć w czwartek po południu.
1: W czwartek, w Dzień Piłkarza, bo dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Piłkarza i w tym temacie głosóweczki zbieramy.
0: No i to będzie też trochę Dzień Szczerości, bo trzeba powiedzieć, co poszło nie tak i dlaczego nie jesteście piłkarzami.
1: Bo każdy kiedyś chciał, ale nie każdy został, więc co poszło nie tak, to nagrywacie.
0: A my mamy dla was nagrody. Jak z piłką? Na okrągło. Nagrywajcie głosóweczki w sprawie, co poszło nie tak, dlaczego dzisiaj nie gracie na największych murawach i stadionach świata. Na pocieszenie prezenty od Maxa. Głosówki w tej sprawie już działają.
2: Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
5: Minęła 13:00, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 podejmie decyzję dotyczącą Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza objąć funkcję szefa klubu parlamentarnego. Po co Hołowni to stanowisko?
6: Władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
7: Spotykamy się chyba w poniedziałek, będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
6: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
8: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
6: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
5: Tyle Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max.
5: Blisko 90 propozycji, a można oddać tylko 2 głosy. Mieszkańcy Opolszczyzny znów zdecydują. Ruszyło głosowanie w marszałkowskim budżecie obywatelskim, a do wydania są 3 miliony złotych. Więcej na ten temat już teraz powie nasza reporterka.
9: Z ponad setki zgłoszonych przez mieszkańców Opolszczyzny pomysłów, 88 trafiło do głosowania. Zasady są znane od lat. Każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku, może oddać 2 głosy. Po jednym na zadanie subregionalne i powiatowe, w zależności gdzie mieszka. Wszystko odbywa się online na stronie budżetopolskie.pl, a czas mija z końcem września. Największy wybór mają mieszkańcy Opola i powiatu opolskiego. Tu ponad 30 propozycji sportowych, kulturalnych, integracyjnych i prozdrowotnych.
5: Tyle Ewelina Machacka. W RMF Max mówimy Wam o tym, co ważne. Teraz istotna informacja dla osób podróżujących koleją. Pociągi na Mazowszu jutro pojadą wolniej. Ma to związek z ogólnopolskim protestem kolejarzy po wczorajszym wypadku w Sokolnikach Suchych. W piątek przez cały dzień składy mają mijać przejazdy drogowe z ograniczoną prędkością 20 km na godzinę. Zmieniamy temat. Przez 2 dni będziecie mogli posłuchać niesamowitych relacji z wypraw do Japonii, Australii czy na Antarktykę. W piątek i sobotę w Bydgoszczy odbędzie się festiwal podróżnicy, o którym powiedziała nam Malwina Sypniewska-Picz, organizatorka eventu.
10: Oj, w tym roku program jest bardzo, bardzo wyjątkowy. Myślę, że jak co roku po prostu zaskakujemy tą ilością pozytywnych, znanych, mniej znanych, ale po prostu osób, które robią tak niesamowite rzeczy, że ciarki po prostu przechodzą, kiedy ich słuchasz.
5: Początek wydarzenia jutro o godzinie 15:00. Zapachy, smaki i historie sprzed kilkudziesięciu lat. Gdynia zaprasza na święto hal targowych. Motywem przewodnim wydarzenia będzie podróż dookoła świata i powrót do portu Gdynia.
11: Będą to między innymi pokazy kulinarne, będą to pokazy taneczne, również warsztaty. Z każdego zakątka świata będzie można troszeczkę aktywności zaczerpnąć. Wszystkie aktywności tego dnia oczywiście będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców.
5: Mówiła Emilia Łowkiel z Agencji Rozwoju Gdyni, organizatorka Święta Hal Targowych.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: W większości kraju cieszymy się słońcem i jest w miarę ciepło. Termometry w Krakowie i Rzeszowie pokazują 20 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu 18, a najzimniej dziś w Suwałkach i Koszalinie, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 16 kreski. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie może nie być najlepsze. W kolejnych godzinach nad częścią Kujaw i Pomorza Zachodniego będą krążyć chmury, no i może pokropić.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
12: 5 minut po godzinie 13. Pewnie też to poczuliście, że dzisiaj gramy. Gramy jak my dzisiaj gramy.
13: No gramy tak, żeby wam w pracy wszystko szło gładziutko i tak. Leciutko.
12: Gramy, bo jest dzień piłkarza, nie? Asia Meus jest trenerem tej reprezentacji. Irek Jakubek.
13: Cześć, dzień dobry.
12: RMF Max i wszystko gra.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Dwie rzeczy, które w RMF Max lubicie najbardziej. Słyszysz?
1: Asia i Irek, przepraszam.
0: Też. To trzy, sorry, poprawię się. Trzy rzeczy. Asia i Irek, Słyszysz House Mafia, no i pieniądze.
1: Ekstra. 4000 zł. Słuchajcie, to jest w ogóle rzecz, która wam zrobi popołudnie. 4000 zł gwarantowane. Wystarczy tylko w odpowiednim momencie zieloną słuchaweczkę na waszych telefonach. Pryk w prawo, chyba że jakoś inaczej odbieracie telefon, bo 4000 zł za samo odebranie telefonu. Tak będzie dzisiaj w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród.
0: I wiemy, że bardzo chcecie, żebyśmy to właśnie do was zadzwonili, dlatego zrobimy tak, żeby było łatwiej trafić na wasz numer i wprowadzamy super mnożnik, rundę bonusową razy 490. Pomnożymy każde jedno zgłoszenie.
1: Teraz trzeba zrobić, słuchajcie, jedną rzecz. Jedna rzecz, żeby mieć 490 szans, max takiego SMS-a wysyłacie na 7327. Max 7327, 4000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
8: AI,
7: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: Fajnie gramy, co? Nazywamy się RMF Max, 27 minut i godzina 14.
1: Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Piłkarza.
0: I nie chcemy rozdrapywać już zagojonych kontuzji, ale co poszło nie tak? Co poszło nie tak, Arek? No.
2: Wykluczyła mnie z tej gry kontuzja w 95.
0: Dziękujemy za szczerość. Kuba.
3: Po prostu byłbym największą gwiazdą w tym kraju, ale po co mi to? Zostawmy ten tytuł Robertowi.
0: Dziękujemy, Kuba, bo dzięki tobie mamy Roberta Lewandowskiego.
1: No i jeszcze Rafał.
0: Rafał!
4: No u mnie zasada była prosta. Więcej sprzętu niż talentu.
0: Jeszcze ci, Rafał, coś dołożymy. Z pozdrowieniami od RMF Max. Nasze jedyne i nie do dostania gdzie indziej unikalne gadżety.
1: A w tym temacie, jeżeli macie swoje historie, cały czas Instagram i Messenger aktywne.

0: Hity na Maxa, popołudniowe RMF Max. I ktoś tam na górze zaczął się bawić klimatyzacją
1: i wszystko zepsuł.
0: I nie dostał instrukcji obsługi do klimatyzatora. No, prognoza najgorzej. Pogody ze szczegółami poleci za chwilę. Bądźcie blisko, te informacje są naprawdę ważne.
2: Reklama.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz

0: Yayına Maxa. Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: W większości kraju cieszymy się słońcem i jest w miarę ciepło. Termometry w Krakowie i Rzeszowie pokazują 20 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu 18, a najzimniej dziś w Suwałkach i Koszalinie, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 16 kreski. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to czwartkowe popołudnie może nie być najlepsze. W kolejnych godzinach nad częścią Kujaw i Pomorza Zachodniego będą krążyć chmury, no i może pokropić.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie.

0: jaki to piękny czas, taki długi weekend w październiku.
1: No nie mówcie, że nie wiedzieliście.
0: A, będzie.
1: Przecież my czekamy na to od początku tego roku szkolnego.
0: Pewnie.
1: 14 dzień października, czyli święto nauczyciela, dzień nauczyciela wypada w środę.
0: Brawo.
1: I jak sobie dobrze pokombinujecie, to można mieć z tej okazji 5 dni wolnego, bo środę, czwartek, piątek, no i potem klasyczny weekend.
0: No nie? Mam nadzieję, że dzisiaj na matematyce życia były zajęcia o tym, jak 2 dni urlopu wymienić na 5 dni wolnego.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A słuchanie Maxa w pracy wymieniamy na kontakt z super nowościami. Robin.

0: Reklama.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marszes realizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Brico Marszes. Nasze ceny rządzą.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
8: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska. Zapraszam na Flash. Swoją walkę o medal Mistrzostw Europy zaczynają polscy siatkarze. Mecz fazy grupowej rozegramy w Sofii, na początek Portugalia.
8: Patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
9: W naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
8: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem.
7: Tyle Patryk Serwański. Mecz Polska-Portugalia za godzinę.
5: To jest RMF Max.
7: Duża kasa na drogi w powiecie białogardzkim. Pieniądze pójdą na dwie ważne inwestycje, między innymi w okolicach Tychowa.
10: Powiat białogardzki otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na poziomie około 3 400 000 zł na remont drogi od miejscowości Bożysław do miejscowości Tychowo. I tak naprawdę tę inwestycję, którą zrealizujemy w przyszłym roku, wesprzemy z budżetu powiatu białogardzkiego i zakończymy niemal cały odcinek drogi powiatowej, niegdyś wojewódzkiej, bo od Podborska do Bożysławia wyremontowaliśmy w ubiegłym roku, natomiast w przyszłym dokończymy całą tę drogę.
7: Mówił starosta białogardzki Paweł Wiśniewski. Jak przygotować się na pożar, powódź albo długotrwały brak prądu? Odpowiedzi na te pytania można poznać podczas bezpłatnych warsztatów ochrony ludności organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż. Zajęcia trwają 8 godzin i są skierowane do osób dorosłych, a więcej informacji znajdziecie na stronie PCK. Twórcy z subregionu konińskiego mogą się już przygotowywać do udziału w 48. Przeglądzie Twórczości Plastycznej o Złotą Sztalugę. Konińskie CKIS podało już, kiedy rozpocznie przyjmowanie prac, no i kiedy można spodziewać się rozstrzygnięcia konkursu. A kto może wziąć w nim udział? Beato?
11: W przeglądzie mogą wziąć udział twórcy, z wyjątkiem studentów, absolwentów akademii i wyższych szkół sztuk plastycznych, którzy od 12 października do 4 listopada dostarczą do Oskardu od 3 do 5 prac z dziedziny malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby lub wykonanych techniką mieszaną. CKIS zachęca do udziału w konkursie, podkreślając, że to okazja, by zaprezentować swoje prace, spotkać innych artystów i znaleźć nowe inspiracje.
7: To była Beata Pieczyńska. A na koniec szybko zaglądamy do Częstochowy, gdzie między 11 a 13 września odbędzie się 8. edycja międzynarodowego turnieju Volleyball Talents Cup. Wystąpi 10 ekip, a emocji na pewno nie zabraknie.
12: Turniej jest podzielony na dwie grupy. Jedna grupa swoje mecze będzie rozgrywać na hali Polonia, druga grupa będzie rozgrywać swoje mecze na hali UJD przy Akademii. W piątek i sobotę to będą dni meczów grupowych, a niedziela to będzie mecze finałowe i mecz o miejsce.
7: Mówił trener częstochowskiego AZS-u Łukasz Ciupa.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Co prawda w niektórych rejonach centralnej i północnej Polski krążą chmury i może pokropić, ale w większości kraju możemy liczyć na sporo słońca. 16 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach oraz w Koszalinie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 18 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie, 20 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc meteopaci, ale nie tylko, mogą narzekać na senność i problemy z koncentracją.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: I proszę bardzo, już po 14, w dzień piłkarza. Niektórzy są już po meczu, zwłaszcza jeśli w pracy gracie od 6 rano, a trener wam płaci tylko za 8 godzin gry.
4: Jak wam jeszcze trochę zostało? Żeby wypełnić ten kontrakt 8-godzinny, to macie nas, macie RMF Max, Zasia, Irek i wszystko gra.

0: Mocna dycha to czwartkowe popołudnie. Alabama Ten w RMF Max. 13 minut po 14.
1: A 10 września, tylko w 72 roku, działy się takie rzeczy.
2: Lubański w środku. No. Wspaniała sytuacja. Pusta bramka. Gol Dejna. Gol, gol, proszę państwa.
1: I takich goli były dwa i dzięki temu Polska przywiozła złoto Igrzysk Olimpijskich w piłce nożnej w 72, a potem jeszcze kilka medali.
0: Pięknie. I o tym jest ta piosenka Mr. Know It All, czyli ktoś, kto wie absolutnie wszystko. To jest Asia Meus. A na pamiątkę tych zdarzeń z 72 właśnie dziś, 10 września, mamy Dzień Piłkarza.

0: Lubię te piosenki o nas, wierzę się. 19 minut po godzinie.
1: Proszę.
0: Po godzinie 14.
1: Wyznanie.
0: Nowe od Kacperczyków, nowe od Mroza. Tak wam gramy w RMF Max.
1: Gramy i mamy dla was propozycję z kategorii nie do odrzucenia.
0: Tak.
1: Runda bonusowa w naszej super zabawie. 650 razy łatwiej teraz dobrać się do finału. A w finale z automatu dostajecie dwie rzeczy. Za samo odebranie telefonu 4000 i szansę na 10000.
0: A od podawania szczęśliwego numeru w tym studiu jestem ja.
1: Tak.
0: Max. Taki SMS niech leci na 7327, bo przecież chcecie skorzystać z tej opcji, o której mówiła Asia.
1: Jeden Max, 650 szans na finał.
0: Wyślij teraz Max na 7327.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy!
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: I po reklamie.

0: Razem z Gipsem w RMF Max robimy, co możemy, żeby wam przedłużyć trochę to lato, chociaż o jeden dzień. No pogoda na razie nie pomaga, ale może nowy trend w turystyce trochę was zainteresuje. Mykoturystyka to się nazywa, czyli generalnie jedziesz tam, gdzie są grzyby.
1: I tym się właśnie różni jesień od lata. Bo latem, jak szukasz miejscówki na wakacje, to czytasz różne opinie w internecie, żeby się upewnić, że tam grzyba nie ma. Nie ma.
0: Tak.
1: A jesienią sprawdzasz, czy grzyby już tam są.

0: Dla tych, których druga kawa w pracy nie postawiła na nogi, mamy coś ekstra. Hity na maksa, Armin van Buuren jednym z nich.
1: Od wtorku wszędzie będzie słońce, także wytrzymajmy to załamanie pogody.
0: A co dziś na niebie i prognozy na najbliższy czas? Wszystko w tej sprawie za moment w RMF Max. Bądźcie blisko, by poznać wszystkie ważne szczegóły.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: I po reklamie.

0: I just need something that's real.
1: Tu Martyna.
2: Jestem Kuba. Dołączam.
3: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
4: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
5: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.
9: Będzie ładnie?
7: Za chwilę pogoda w RMF Max.
10: Co prawda w niektórych rejonach centralnej i północnej Polski krążą chmury i może pokropić, ale w większości kraju możemy liczyć na sporo słońca. 16 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach oraz w Koszalinie. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 18 kreski, a najcieplej dziś w Rzeszowie i Krakowie, 20 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są niesprzyjające, tak więc meteopaci, ale nie tylko, mogą narzekać na senność i problemy z koncentracją.
7: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.

0: południowa trasa dużo przyjemniejsza. Macie RMF Max, a dzisiaj jest Dzień Piłkarza.
1: Tak.
0: A w Dzień Piłkarza korki, tak. Korki
1: są trochę
0: dłuższe. Ostatni żart w tym programie. Jutro spotkamy się znowu po 12.

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg. I płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę. Aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: Stary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Minęła 15, czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam. Dziś w całej Polsce już bez upałów, ale pogoda gdzieniegdzie wciąż wakacyjna. Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania są idealne.
8: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to co najważniejsze to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
7: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
9: To jest RMF Max.
7: W RMF Max mamy dla Was najważniejsze informacje i to w pigułce. Jeszcze we wrześniu krakowski Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosi przetarg na modernizację parku Kurdwanów. Urzędnicy pozyskali właśnie prawie 2 miliony złotych dofinansowania na ten cel.
10: Kwota ta wesprze projekt rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury w parku Kurdwanów. Całkowity koszt inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych. W zachodniej części parku zaplanowano zmiany, które poprawią właśnie przede wszystkim odporność na zmiany klimatu. W ramach tych prac wykonana zostanie budowa systemu odzyskiwania wody opadowej, obejmująca wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz ze zbiornikiem podziemnym do zbierania wody deszczowej.
7: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do Poznania przyjechały właśnie słonie z Niemiec. Znajdą tam nowy dom i komfortowe warunki życia.
11: Są po naprawdę długiej podróży. Są zmęczone oczywiście. Na razie nie możemy ani my ich zobaczyć, ani nie mogą ich zobaczyć zwiedzający. Budynek słoniarni jest zamknięty.
7: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego ZOO. A teraz szybko zaglądamy do Zabrza, gdzie w sobotę zaplanowano jesienny jarmark na Janku. W programie znalazły się atrakcje dla całych rodzin, ale miłośnicy motoryzacji też znajdą coś dla siebie. Od 13 do 15 będziecie mogli oznakować rower, za to między 20 a 22 odbędzie się dyskoteka pod chmurką. Aromat świeżo palonej kawy, słodycz czekolady oraz muzyczne przeboje dla całych rodzin. Miasteczko galicyjskie w Nowym Sączu zaprasza na doroczne święto kawy i czekolady. O szczegółach powie nasz reporter Julian Dulemba.
12: W programie nie zabraknie degustacji, warsztatów, prelekcji i koncertów. Będzie też spotkanie poświęcone kawie na każdym etapie jej drogi, od ziarenka do filiżanki. Uczestnicy dowiedzą się, jak świadomie kupować kawę, dlaczego ceny poszczególnych gatunków tak bardzo się różnią. Podczas warsztatów będzie także można samodzielnie skomponować własną tabliczkę czekolady. Nie zabraknie również stoisk z ciastami.
7: Wydarzenie odbędzie się w niedzielę i potrwa od 14 do 19, a więcej informacji na temat eventu znajdziecie na stronie miasteczkogalicyjskie.pl.
13: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
14: Polscy siatkarze w Sofii właśnie rozpoczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. W grupie mamy Izrael, Macedonię Północną, Ukrainę, Bułgarię. Pierwszym przeciwnikiem Portugalia.
15: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy. Wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zatem jest o co walczyć.
14: Mówił Patryk Cyrwański. Teraz piłka nożna. Dziś dokończenie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów. Do rozegrania 6 spotkań. Ciekawie zapowiadają się starcia Bayernu Monachium z Bodo Glimt i Manchester United z Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz. Oba mecze o 21:00. To jeszcze tenis. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open, a to oznacza, że w poniedziałek zostanie liderką rankingu WTA. Jej rywalką w półfinale będzie Amerykanka Coco Gauff.
13: Sprawdzisz?
16: Sprawdź!
13: Sprawdź!
16: Pogoda w RMF Max.
7: Tego popołudnia nad większością kraju chmury mieszają się ze słońcem i z czasem ma być ich mniej. Jednak jeszcze przez jakiś czas może pokropić na Kujawach oraz na Pomorzu. Takie są prognozy. Słupki rtęci w Krakowie i Rzeszowie oscylują w okolicy 20 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 18 na plusie, a najchłodniej w Koszalinie i Suwałkach. Tam 16 stopni Celsjusza, no i wciąż towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru.
14: G.
15: Dzień dobry w kanale nadawczym Siwek Borycka. Witamy się w środowe popołudnie.
0: W jakie środowe? Czwartkowe.
15: A, widzisz, bo właśnie
0: badałeś
15: chciałem...
0: czujność, tak?
15: Badałem czujność. Poza tym, jak ktoś się już przestraszył, że jest środa dopiero, to teraz zobacz, jak się ucieszył, że już jednak czwartek.
0: Niesamowite. Max. Dobrych wiadomości, dobrego klimatu będziemy dla was szukać do 18:00. Tutaj kanał nadawczy.

0: Nie widzicie tego, a szkoda, ale Borycka uprawiała aerobik do tej piosenki. Oczywiście no ona zachęca numer. Do ruchu, do aktywności, do dobrej energii. Zresztą to... dowód stoi przed wami.
1: Tak, jak to powtarzają w szkole, ruch to zdrowie przecież. Milky i Just the Way You Are za nami w RMF Max. A to jest dobry moment, żeby zapytać, za co lubicie swoją pracę, bo bardzo chętnie byśmy z wami zagrali w zabawę zawodówka.
0: Zabawa zawodówka ma proste zasady. My mamy 90 sekund, a wy macie pracę i my musimy zgadnąć, co to za praca w tej 90 sekund.
1: Póki my pracę
0: sekund.
1: Też mamy, tak.
0: Dokładnie
1: jak
0: tak.
1: nie zgadniemy... Nie wiem, czy nadal będziemy mieli pracę, ale pewnie tak.
0: Dajcie
1: znać, za co swoją pracę lubicie, ale tak, żeby no, nie ujawnić nam od razu, czym się konkretnie w życiu zajmujecie. To będzie nasze zadanie, żeby to zgadnąć. Messenger RMF Max, dajcie znać, za co lubicie swoją pracę.

0: Tobi Romeo w RMF Max. 4000 zł. Słuchajcie, my sami jesteśmy trochę w szoku, bo takich rzeczy jeszcze nie było, a dzisiaj się wydarzą. I chociaż mówią, żeby tak odkładać te telefony, nie mieć ich cały czas przy sobie i po prostu żyć w realnym świecie, to dzisiaj ten telefon warto przy sobie mieć i odbierać telefon, jak będziemy dzwonić.
1: Ale jutro już wymówki nie będzie.
0: No, nie będzie. 4000 zł. Dzisiaj za odebranie telefonu.
1: Nie, jutro też będzie.
0: Cicho, teraz co się liczy? 4000 zł. A do wygrania jeszcze oczywiście w finale nawet 10 tysięcy złotych, bo tyle mamy w naszych koszach prezentowych w urodzinowym deszczu nagród. Są też PS5, hulajnogi elektryczne, są instaksy i różne inne nagrody.
1: Ale poczekaj, bo jak wyślesz dzisiaj SMS, to przecież on bierze też udział w losowaniu jutro. Więc jutro też trzeba będzie mieć telefon przy sobie, więc dopiero pojutrze możecie odłożyć.
0: No to akurat na weekend sobie odłożycie, ale teraz miejcie przy sobie i najpierw w ogóle, żeby na te 4 koła dziś, albo nawet 10 koła mieć szansę, to trzeba wysłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 369.
2: Reklama. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: I po reklamie.

0: Oskar Sems o tej porze już ewidentnie na pracę ma wygwizdane i bardzo dobrze, bo to w pół do czwartej, a my w sprawie pracy dzwonimy teraz do Ani, która napisała nam, że lubi swoją pracę za to, że może w każdej chwili wypić kawkę, pogadać z koleżankami, przyjść do biura o każdej godzinie i wyjść, a nawet w ogóle do niego nie przychodzić. Ania, czy to się wszystko zgadza?
1: Tak, dokładnie.
2: Ania, brzmi jakbyś z zawodu była zwolniona.
1: Czasami tak się czuję.
0: Okej, czyli ale możemy zdementować, że to nie bezrobocie.
1: Nie, absolutnie. Bardzo dobrze. Ciężko pracuję i to jest naprawdę pozornie ciężka praca.
2: Dobra. Ania, brzmisz na strasznie fajną babkę, więc nie przedłużajmy i zaczynamy zabawę w zawodówkę.
0: Dlatego teraz wszyscy, którzy nas słuchają, no kochani, odpalcie sobie Messengera, wpiszcie RMF Max i też zadawajcie Ani pytania, może jakoś razem, wspólnie uda nam się zgadnąć, kim Ania jest z zawodu i gdzie faktycznie pracuje. Będziemy mieli na to 90 sekund, przypominam, Messenger, RMF Max, tutaj można zadawać dodatkowe pytania, a my zaczynamy, nie?
2: Czas, start.
0: Ania, no to znaczy, że pracujesz na pełen etat, czy nie?
1: Tak.
0: Tak, pełen etat.
2: Na pełen etat. Jak duży jest zespół, w którym pracujesz?
1: Bardzo duży.
0: Czy jest to jakoś większa korporacja?
1: Tak, też.
0: Okej. Okay. Mamy tutaj propozycję z Messengera, że być może jesteś szefową.
1: Jestem również szefową i pracownikiem.
0: Okej, szefową i pracownikiem. Czyli takim jakby menedżerem?
1: Nie.
0: Okej, a pracujesz na przykład w kadrach?
1: Nie.
2: Okej. Czy twoja firma coś wytwarza fizycznego?
1: Nie.
0: Marika pyta, czy w banku może pracujesz?
1: Nie.
2: Firma przewozowa jakaś?
1: Nie.
0: 40 sekund nam zostało. A może... Czy to trzyliterowy skrot firmy? To chyba za dużo.
2: Call center?
0: Call center.
1: Nie.
2: Restauracja?
1: Nie.
2: Kurde, Ania! Ania, poczekaj.
0: Co ty robisz?
1: Bardzo łatwy zawód, bardzo łatwy.
0: Możesz pogadać w każdym...
2: A pracujesz zawsze na miejscu? W tym samym miejscu zawsze pracujesz?
1: Pracuję wszędzie.
2: Wszędzie. Czy
0: jesteś przedstawicielką handlową na przykład?
1: Nie.
2: Kurde!
0: A może graficzką komputerową?
3: Może szpital.
1: Nie.
0: Możesz
2: Ola!
0: Ola wpadła do studia i pyta, czy może szpital?
1: Szpital też nie.
0: Też nie.
2: Ale drodzy Państwo, właśnie czas nam się skończył.
0: Czas nam się skończył.
1: Z tymi wszystkimi zawodami mam styczność.
0: Okej, Ania, musisz nam powiedzieć, bo po prostu nie wytrzymamy.
1: Jestem agentem ubezpieczeniowym.
2: Wow.
0: No to ale nikt nie zgadł tego, dzisiaj.
1: Ale mało tego, ja jestem na własnej działalności, więc jestem sobie samym szefem, dlatego mogę przyjść do biura, o której chcę, wyjść, o której chcę. I,
0: no pięknie.
1: No.
0: Super to brzmi.
2: Ale z nas cymbały, żeśmy nie zapytali o jednoosobową działalność. Dobra, musimy się podciągnąć tak i jest. Lepiej sobie poradzić następnym razem. Dzięki, Ania.

0: Jakbym miał sobie wyobrazić połączenie relaksującego salonu spa i porządnej imprezy klubowej, to brzmiałoby to właśnie tak.
1: Bardzo dobrze to powiedziałeś, naprawdę, jestem dumna z ciebie.
0: Dziękuję.
1: Czuję to też i tak to sobie wyobrażam. Bosa i Magnetic za nami w RMF Max, a my za chwilę będziemy sprawdzać, co się w pogodzie zmieni. Ma być chłodniej, upałów już nie będzie, to wiemy na pewno, a co konkretnie, o tym za chwilę w RMF Max.
0: No to posłuchajcie prognozy za moment, potem Somebody, My Body Isn't Ready.
2: Reklama.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

Tego popołudnia nad większością kraju chmury mieszają się ze słońcem i z czasem ma być ich mniej. Jednak jeszcze przez jakiś czas może pokropić na Kujawach oraz na Pomorzu. Takie są prognozy. Słupki rtęci w Krakowie i Rzeszowie oscylują w okolicy 20 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 18 na plusie, a najchłodniej w Koszalinie i Suwałkach. Tam 16 stopni Celsjusza, no i wciąż towarzyszą nam podmuchy zachodniego wiatru.

0: Shakira gra w RMF Max za 4/4, a ja chciałam się z wami podzielić bardzo smutnym widokiem, jakiego byłam dzisiaj świadkiem. Otóż siedzący obok mnie Michał Siwek jadł dzisiaj na obiad kanapkę.
1: Przestań.
0: Osobicie oblaną ketchupem.
1: Nie mów tego.
0: Taki chleb po prostu złożony. To nie jest obiad,
1: To nie jest obiad. To nie jest, ja się zgadzam. To jest obraz smutku, rozpaczy. Nie róbcie tego sobie. Zróbcie cokolwiek, byleby to nie była kanapka. Z tą myślą was zostawiam i zapraszam na flash informacyjny, drodzy państwo.
0: A jak chcecie się pochwalić albo pokazać Michałowi Siwkowi, jak prawdziwy obiad wygląda, to można podsyłać zdjęcie na Messengera RMF Max.
1: Ale żeś ze mnie dziada zrobiła, niezwykłe.
2: Reklama. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.
2: Słuchacie RMF Max, minęła 16, czyli czas na flash. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Niebezpiecznie na Bałtyku. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w morzu. Chodzi o wybrzeże województwa pomorskiego. A w których miejscach ta sytuacja będzie najtrudniejsza?
3: Chodzi przede wszystkim o rejon Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Tam prognozowany jest sztorm na Bałtyku, silny wiatr i wysokie fale. Jak przekazał mi Dariusz Witkowski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Uważać powinni zwłaszcza miłośnicy sportów wodnych, surfowania czy żeglowania po Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia.
2: Informowała Anna Pałamar.
0: To jest RMF Max.
2: Szczeciński magistrat wyremontuje przylegający do budynku ogród i dzięki temu będzie możliwość organizowania tam ślubów cywilnych. A więcej na ten temat już teraz powie nasz reporter Dawid Siwek.
4: Ogród przy sali ślubów Urzędu Miasta ma status zabytkowego. Jego gruntowny remont ma przywrócić reprezentacyjny, historyczny charakter. Odnowiona zostanie stara fontanna, pojawi się altana ślubna, zmieni się też taras. Zmiany dotkną też całą zieleń. Posadzone zostaną nowe drzewa i krzewy, między innymi klony, graby, magnolie, hortensje, lilaki i róże. Zamontowane będą też nagłośnienie oraz monitoring. Inwestycja za ponad 6 milionów złotych ma potrwać rok.
2: Tyle od naszego reportera. Pogadanki z dietetykiem i innymi lekarzami. Wszystko po to, aby nauczyć dzieci zasad zdrowego żywienia, a także zachęcić je do sportu. W Opolu ruszyła kampania Zdrowiej Wiedzieć, pokazująca uczniom, że codzienne nawyki mają wpływ na funkcjonowanie w szkole, a także poza nią.
5: Dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Dzięki udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia.

0: bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: I po reklamie.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: No bardzo proszę, nie ma za co. To jest kanał nadawczy w RMF Max i my dzisiaj tak jeszcze pytamy was o miłe powiedzonka, wasze ulubione, zabawne, śmieszne, być może też przekręcone, w związku z tym, że dziś po raz pierwszy w życiu z Michałem usłyszeliśmy powiedzenie potrzebne mi to jak rybie ręcznik. I bardzo nas rozbawiło.
2: Przyszła jeszcze spięta jak plandeka na żuku, co też jest powiedzeniem pięknie polskim.
1: Tak, a nam się kiedyś zdarzyło też, tak wam zdradzimy, powiedzieć ludzkie ręce opadają i i tak już mówimy do dziś.
2: Gips, Kukon, Jonathan i ty masz, a wy swoje ulubione śmieszne powiedzonka możecie cały czas wysyłać na Messenger RMF Max.

0: To jest niesamowite jednak, jak działa radio, słuchajcie. Najpierw jest jeden banger, a potem jest następny.
1: Tak to działa.
0: To jest niesamowite. Ten, który przed chwilą to było Silva Bampa i On Tonight, natomiast tak jak banger za bangerem gra w RMF Max, tak na przykład w Żabce też nowe funkcje, będzie można odbierać leki zamówione w aptece.
1: Wow, to już idzie coraz mocniej. Czekam jeszcze na możliwość składania wniosków paszportowych, żeby nie trzeba było do urzędu chodzić, dorabianie kluczy i drukarkę na miejscu.

naprawdę tak to kiedyś było. W finale pokonaliśmy Węgry 2-1. No dzisiaj takie złoto to taka chyba szansa 1 na 1 000 000. Tak jak nawijają Mata i White. Mata ich teraz w RMF Max.

No sorry, papi, to Piki Becky G. Pamiętacie, słuchaliśmy tego na początku wakacji. Tymczasem do końca roku już chyba tylko 112 dni. A może jeszcze 112 dni? No nie, no umówmy się, że jeszcze aż 112. Brzmi dużo, ale za chwilę sklepy zaczną nam przypominać, że za moment święta, jednak nie teraz. Spoko, jeszcze nie będzie Last Christmas. Za chwilę nowość od Axwella. Sprawdzimy też, co w pogodzie.

0: Kotle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
2: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: I po reklamie.

0: Ibiza.
1: Szare obłoki wciąż wędrują na wschód i w Małopolsce czy na Podkarpaciu jeszcze przez jakiś czas może popadać, ale wkrótce niebo nad całą Polską będzie czyste, co ucieszy osoby planujące nocną obserwację gwiazd. Jutro w północnych województwach przydadzą się ciemne okulary, za to o parasolach powinni pamiętać mieszkańcy południowych regionów, gdzie już od rana ma padać. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, 19 na plusie, a najzimniej na Podkarpaciu i w Małopolsce. W maksie słupki rtęci dojadą do 14 kreski.

0: Przy takim bicie można zdobywać szczyty, prawda? Prywatnie, w pracy, w szkole i także na treningu. Armin van Buuren, jego nowa trensowa petarda. Śpiewała Sasha, Everlasting, to jest mój typ. Na jedynkę tego tygodnia na liście Hot Bands nowe wydanie już od 20. Dziesiątka hiciorów w czwartek i do tego premiery, których może jeszcze nie słyszeliście.
1: Dawid Mięsek i ruszamy w Tour de Club w RMF Max. No to weekendowe propozycje imprezowe. Zaczynamy od stolicy i duże wydarzenie, bo 16 już urodziny legendarnego klubu Explosion. W nie byle jakim towarzystwie, bo jak urodziny, to oczywiście na urodzinowej imprezie będą goście specjalni. Konkretnie goście prosto z Niemiec najwyższej EDM-owej półki, Jaden Boysen. Ale na sali tanecznej wystąpi też gościnnie grupa Defis. No i będzie też oczywiście mnóstwo urodzinowych niespodzianek z prezentami, z gadżetami i z szampańską zabawą do bladego świtu. To w sobotę, w piątek urodzinowe birthday party, także też warto wpaść na taki biforek. Zagrają na sali dance Yoshi na klubowej Insane. Teraz z Warszawy przenosimy się do innego legendarnego miejsca. Ekwador Manieczki wznawia działalność po długiej przerwie kilkumiesięcznej, co najmniej w sobotę Ekwador Festival, edycja klubowa. Wśród gości m.in. Markus Schulz, Ruben Deronde czy Laura Van. Dam.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Wystartowało głosowanie w ramach Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Mieszkańcy mogą zdecydować, na jakie projekty zostanie przeznaczona część miejskiego budżetu.
1: Do 24 września można głosować na zgłoszone projekty. W tym roku, co bardzo cieszy, będziemy oddawali głosy na 18 projektów, 5 projektów społecznych, 13 projektów infrastrukturalnych. Ze wszystkimi projektami można się zapoznać na stronie. Zachęcam, bo są bardzo ciekawe i zachęcam do oddawania swoich głosów. Każdy głos jest ważny, każdy głos się liczy.
0: Wyjaśniała Agnieszka Kępa, sekretarz miasta. A teraz zaglądamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie 27 września zostaną zorganizowane warsztaty rodzinne. Uczestnicy wydarzenia zwiedzą wystawę, a potem wykonają unikatowe miecze.
2: Główną naszą uwagę przyciągną miecze, ponieważ jak sama nazwa warsztatów, kto mieczem wojuje, musimy też zwrócić uwagę właśnie na tą broń. Dzieci będą mogły dowiedzieć się, jakie mamy typy mieczy, jak są zbudowane, jaka była ich symbolika, a potem udamy się właśnie na tą część kreatywną, gdzie wszyscy pod okiem edukatora będą mogli wykonać swoje własne papierowe, ale solidne miecze. Miecze zabieramy ze sobą jako pamiątkę z Muzeum Historii Włocławka.
0: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie zaprasza na zajęcia. We wrześniu organizowane są prezentacje i nabory do pracowni fotograficznej, plastycznej, ceramicznej czy muzycznej. W MDK-u działa też m.in. zespół Mali Gorzowiacy, którzy tańczą i grają na ludową nutę. Teraz ogłosili też nabór do wspólnej przygody, która dla wielu trwa latami.
3: To jest wychowanie przez folklor, przez taniec, muzykę i przez wartości narodowe. A dzięki temu, że zespół funkcjonuje i że w jakiś sposób prężnie działa, możemy jeździć po całym świecie, ponieważ świat jest bardzo ciekawy, co się dzieje w innym zakątku. Ciekawy tego, co jest charakterystycznego dla danego zakątka świata. My jedziemy do Brazylii, czy jedziemy do Korei, to tam ciekawi są, jak wyglądają Polacy, w jaki sposób ukształtowała się u nich kultura. Natomiast my jesteśmy zaciekawieni i kulturą innych narodów.
0: Mówiła Maria Szupiluk, dyrektor artystyczny zespołu Mali Gorzowiacy. Gdańsk będzie gospodarzem finału ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Do udziału w tym roku zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całego kraju, a decydujące mecze zostaną rozegrane w listopadzie na Bursztynowej Arenie w Gdańsku.
4: Największy tego typu turniej w Polsce, żeby właśnie pokazać i zaszczepić to, co jest najważniejsze w chłopcach, w ich dziewczynkach, pasję. Coraz więcej dziewczyn, blisko 4 tysiące. Nasze dzieciaki przyjadą do Gdańska i najlepsi pojadą do świetnej akademii, FC Porto.
0: Mówił Jakub Brudnicki, minister sportu i turystyki.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: W piątkowy poranek od Częstochowy przez Kielce i Wrocław na północ nacieszymy się słońcem. Za to mieszkańcy Małopolski czy Podkarpacia pogodowo nie będą mieli powodów do radości. Na południu Polski będzie pochmurno i deszczowo, tak więc must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, ale przyda się też duża, mocna kawa. Najcieplej będzie na zachodzie, 19 stopni, a najchłodniej w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Katowicach. W maksie spodziewamy się 14 stopni Celsjusza.
6: Mam dylemat. Nie wiem, czy o tej porze jeszcze mówić wam cześć. Jak się macie po 19, czy może już tak powoli dobry wieczór. No dni coraz krótsze, ale spoko. Popołudnia i wieczory należą do nas. Brzemek Grybowski w RMF Max. Za chwilę ten seksowny gościu na jachcie, David Tavar. If you don't know my name, teraz Moonlight, jego

My body is ready, somber w RMF Max. Moje ciało to nie jest gotowe na takie zmiany temperatur we wrześniu. No ale teraz mamy sezon na shorty z bluzą. Wiadomo, że czasami po południu to jeszcze shorty się przydają, ale wieczorem, no już o tej porze, to bluza na te chłodniejsze dni. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Mrozu odwiedził nas ostatnio, zapowiedział muzyczny atak. Będzie dużo nowej muzyki, sprawdzicie to także na Instagramie RMF Max. Mrozu i Kacperczyk teraz. Wszystko, czego chciałem.

0: W trakcie ostatnich wakacji Andy Dust, który grał nam tutaj przed chwilą w numerze Zakaria, spełnił chyba swoje największe muzyczne marzenia. Grał na stadionach, grał na wielkich festiwalach. No na to co, teraz czeka pewnie na przyszły sezon w wakacji. Swoje marzenia spełnia także Ariana Grande, która jak zapowiedziała, tak robi, chowa się trochę, ukrywa z życia publicznego, ale wciąż będzie śpiewać i za chwilę zaśpiewa dla nas One Last Time.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

Właśnie takich bitów potrzeba nam więcej, w szczególności we wrześniu, kiedy spada nam energia. Bob Sinclair i jego house'owa nuta World Hold On. Już wiadomo, co możemy winić, jeżeli spada nam poczucie mocy, bo to po prostu krótsze dni mogą wpływać na nasze poczucie energii, bo wiadomo, światło jest jednym z najważniejszych sygnałów regulujących nasz rytm dobowy. We wrześniu może trudniej się wstaje. Można częściowo obwiniać słońce, ale jest na to rada. Budzić się z RMF Max. Nasza poranna ekipa no już kładzie się spać, żeby wstać jak najwcześniej i budzić was od 5:30 rano. A wieczorem, no też pobudzające hiciory u Graby, Oskar Simsteraz i jego Bez końca.

0: Self-aware wersja Temper City w RMF Max. Teraz szybka ciekawostka dla wszystkich, co za kółkiem z nami o tej porze. Wiecie, kiedy w Londynie doszło do pierwszego odnotowanego aresztowania za prowadzenie pojazdu po alkoholu? To było w 1897 roku, dawno temu. Wszystko było wtedy inaczej, paliwo było zdecydowanie tańsze. Głowa do góry, podobno najgorsze to przed nami, kierowcami. No to za chwilę dla was na trasie Alok z Jennifer Lopez. Sprawdzimy też, jaka szykuje nam się pogoda.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Hity na maksa.
15: Piątkowy poranek od Częstochowy przez Kielce i Wrocław na północ nacieszymy się słońcem. Za to mieszkańcy Małopolski czy Podkarpacia pogodowo nie będą mieli powodów do radości. Na południu Polski będzie pochmurno i deszczowo, tak więc must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, ale przyda się też duża, mocna kawa. Najcieplej będzie na zachodzie, 19 stopni, a najchłodniej w Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Katowicach. W maksie spodziewamy się 14 stopni Celsjusza.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtrną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Pięknie to wleciało, Eli Oaks i jego nowość Reasons. Nie było dzisiaj kącika grzybowego, słuchajcie, no nie było, bo w lasach bez zmian jest jak jest, grzyby sobie rosną i czekają na was w ten weekend. Będzie ich coraz więcej, no to tylko tyle mogę wam powiedzieć. Eli Oaks na razie poza zestawieniem listy Hobbensa, nowe dosłownie za kilka chwil, dziesiątka hitów, premiery, nowości, których jeszcze nie słyszeliście. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: To jest RMF Max, zaczynamy Tour de Club i zaczynamy od Zielonej Góry, od klubu X-Demon, który w sobotę zaprasza na imprezę z gwiazdą Carlos Ferreira z Bad Boys Blue, legendarnej eurodance'owej grupy, będzie właśnie gwiazdą sobotniego wieczoru. Start o 22. Teraz z Zielonej Góry przenosimy się do Kielc. Frequency Oasis. To jest impreza, która ma zamienić piątkową noc w masce w muzyczną oazę pełną światła, energii i brzmień, a z kolei w sobotę Golden Hour After Dark, tutaj złoty kolor będzie motywem przewodnim, złote miejscówki, bardzo, albo złote gadżety, bardzo mile widziane. Teraz jeszcze nowy harem w Gdyni, jutro impreza Disco Harem, impreza w klimacie lat 80. i 90. Tu też bardzo mile widziane, dopasowane stylóweczki, natomiast w sobotę Greg and Kissy, taki duet DJ-ski przez cały wieczór będzie rozpalać do czerwoności parkiet. Start o 22.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: I po reklamie.

To już ten czas, kiedy o 20 oficjalnie mówimy sobie dobry wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Do tego świetne nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście, a zestawienie otwierają DJ Goya i Jason Derulo. Michiko. RMF Max. 10. Numer 10.

Premiera w czwartek w RMF Max. Neptunika w numerze What If, ale kto się kryje za tym projektem, już wam mówię. To niemiecki duet Maximilian Bonnet i Nicolas Heine. Ten pierwszy to zaczynał robić swoje bity już w wieku 13 lat. No i teraz czekają na debiut na liście Hot Bands, a swoje miejsce ma u nas Alan Walker. Mamy fajny wywiad z Alanem, który sprawdzicie także na Instagramie Alan Walker Ava Max. Dzisiaj dziewiątka Fate. RMF Max 9.

Budzę nas także po wakacjach. Run, Run River to Alok i oczywiście David Guetta, który zdradził, gdzie produkuje mu się najlepiej. I to nie jest własne studio, to nie jest jego wielka willa w Hiszpanii, to jest samolot. Prywatny odrzutowiec, wysoko w chmurach, kiedy nikt mu nie przeszkadza, tam stworzył swoje największe przeboje, między innymi Titanium. Nie wiem, gdzie produkuje MJ Deli, raczej nie w chmurach, raczej nie w samolocie. Macie go teraz, MJ Deli, wiralowo trafia do poczekalni listy Hot Bands. Deli Supreme.

0: Kto zagłosuje na szybkiego chłopca? Może ich nazwa bierze się stąd, że lubią biegać naprawdę szybko, może są dobrze w sprincie. Przyjaciele z Berlina, ich nowość Music Sound to dzisiaj 7 w zestawieniu listy Hot Bands. Będę miał dla was jeszcze taneczne premiery, na przykład od projektu Nearly i Major League, a za chwilę na 6 Dub Dogs w klubowym How Does It Feel?
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
17: I po reklamie.

Vitejte, Dua Lipa i DaBaby w RMF Max. No przy takim kawałku to nie da się ziewać wieczorowo. Wiecie, że to jest zaraźliwe, no chyba wszyscy wiedzą. W szczególności, kiedy kilka osób w pokoju zacznie ziewać. U części osób wystarczy nawet zobaczyć zdjęcie ziewającego człowieka. Jeśli właśnie ziewnąłeś, no to eksperyment zakończony sukcesem. Teraz numer, przy którym jeszcze nie będziemy ziewać wieczorowo. Mistrz muzycznych emocji na scenie. Alex Warren w RMF Max, jego Passenger.

Alabama Ten, taka energia od Moonlight i Fordo. Dla wszystkich pod prysznicem o tej porze z RMF Max. A co tam wychodzi z waszej głowy pod tym prysznicem? Nie chodzi mi o łupież. Okazuje się, że pomysły często pojawiają się właśnie pod prysznicem albo podczas spaceru, ponieważ wykonujemy wtedy tylko jedną prostą czynność i pozwalamy naszym myślom swobodniej wędrować. No to pod prysznicem na myślenie także taki kawałek w RMF Max. Nasza nowość wraca Tame Impala, Loser.

0: tym bicie czuć, że jutro wchodzimy w piątek, prawda? Whatever Chance On, taki numer zrobił nam ostatnio Axwell, taką niespodziankę nam wykręcił i być może wykręci sobie nawet pierwszą trójkę, przynajmniej na starcie weekendu na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro oficjalnie w piąteczek na otwarciu weekendu o godzinie 18 w RMF Max. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
17: Hi, this is Denzel.
18: Hey yo, this is Eminem.
19: Cześć, tu Natalia Kawałek.

0: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Monika?
8: I jeszcze ja, Maciej.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.